0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 lipca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śmigłowiec ratunkowy uszkodzony podczas akcji w Zachodniopomorskiem. Zablokowana jest wojewódzka 102 w Wisełce. To Kijów musi wykonać kolejne kroki w sprawach historycznych, tak o dialogu z Ukrainą mówią wspólnie premier i szef MON. W centrum Teheranu trwa pogrzeb irańskiego przywódcy Alego Chameneiego. W 50-stopniowym upale żegnają go dziesiątki tysięcy ludzi. Wypadek śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego w Wisełce w Zachodniopomorskiem i całkowita blokada wojewódzkiej 102. O tym, co się tam stało, mówi Izabela Kik z Policji w Kamieniu Pomorskim.
1: Podczas lądowania śmigłowca doszło do uszkodzenia znajdującego się w pobliżu banera. W związku z koniecznością wykluczenia ewentualnego uszkodzenia maszyny przed jej ponownym startem, oczekiwany jest przyjazd serwisu technicznego, który zweryfikuje możliwość dalszego bezpiecznego lotu śmigłowca.
0: Mężczyzna, do którego wezwana została pomoc po wypadku, został przetransportowany do szpitala karetką. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz są zgodni. W relacjach polsko-ukraińskich potrzeba dialogu, ale to Kijów musi wykonać kolejne kroki w sprawach historycznych. Podczas spotkania szefów dyplomacji Polski i Ukrainy Andrii Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków.
2: Po wczorajszych rozmowach ministrów Sikorskiego i Sybichy strona ukraińska zaproponowała rozpoczęcie wspólnych konsultacji. Premier Donald Tusk oczekuje teraz, że za deklaracjami pójdą konkretne działania.
3: Odebrałem także kilka sygnałów bezpośrednio. Między innymi były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością.
2: Jednym z powodów ostatniego kryzysu była decyzja o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że przyjaźń wymaga również szacunku dla polskiej pamięci historycznej.
4: Między przyjaciółmi nie powinno być tak, że stawia się na piedestale tych bohaterów, te osoby, które dla innych stanowią źródło wielkiego cierpienia. To jest po prostu nie w porządku.
2: Rozmowy między Warszawą i Kijowem mają być kontynuowane. Ich kolejnym etapem mają być konsultacje z udziałem dyplomatów i historyków obu państw. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Ratownicy wodni przed wchodzeniem do Bałtyku. Od wczoraj na całym wybrzeżu jest wieje silny wiatr i towarzyszy mu wysoka fala.
5: Czerwona flaga zawieszona z powodu przede wszystkim wysokiej fali oraz silnych prądów wstecznych. Stan morza na tą chwilę mamy 4, także no jest to bardzo ciężki weekend dla ratowników.
0: Mówił koordynator ratowników w Międzyzdrojach Piotr Golian. Służby odradzają wchodzenie do wody, szczególnie na kąpieliskach niestrzeżonych. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi od 6 rano stoi w kolejce do kompleksu modlitewnego Mosala w centrum Teheranu. W Iranie trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego. Przywódca Iranu został zabity w amerykańsko-izraelskich nalotach. Na placu, na którym wystawione są trumny z ciałem Ajatollaha, jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Z głośników płynie żałobna muzyka, wolontariusze rozdają zimną wodę i kawałki arbuzów. Termometry pokazują 50 stopni Celsjusza. Czuwanie przy trumnach potrwa do północy w poniedziałek. Podczas niemal tygodniowych uroczystości władze Iranu spodziewają się nawet 20 milionów żałobników. Te wydarzenia obserwuje nasza korespondentka Milena Rashid-Szechab. Połączymy się z nią już za kilkanaście minut w audycji międzynarodowej. Dar młodzieży popłynie dzisiaj w paradzie wielkich żaglowców w Nowym Jorku. Uroczystość jest elementem obchodów 250. rocznicy podpisania amerykańskiej deklaracji niepodległości. Fregata stanie burta w burtę z najpiękniejszymi jednostkami świata, podkreśla kapitan Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży.
6: Z tego co wiem, to tam się szykuje około chyba 35 czy 40 tych największych żaglowców, czyli całkiem sporo. Wiem natomiast, że będziemy ustawieni w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc na Manhattanie. Pomiędzy nabrzeżami 90 a 92 to jest mniej więcej przy 54 ulicy, tak jak się zaczyna mniej więcej Central Park.
0: Po nowojorskiej paradzie Dar Młodzieży popłynie do Bostonu. Stamtąd jednostka wyruszy w stronę Europy, zawijając po drodze do portów w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Powrót do Gdyni zaplanowano na 24 sierpnia. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, przez 21 na przeważającym obszarze, do 23 na południowym zachodzie.
8: Autopromocja. Lublin ma...

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dar. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Program trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lipca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W 50-stopniowym upale trwa pożegnanie irańskiego przywódcy Alego Chameneiego. W centrum Teheranu zebrały się dziesiątki tysięcy ludzi. Przedsiębiorcy załamani po katastrofie ekologicznej na rzece Bóbr w Dolnośląskiem. Mówią, że turyści dzwonią i pytają, czy mają po co przyjeżdżać. W sporcie o porażce Igi Świątek. Polka odpadła z Wimbledonu. Setki tysięcy ludzi od 6 rano ciągną do kompleksu modlitewnego Mosala w centrum Teheranu. Niosą zdjęcia zabitego 28 lutego najwyższego przywódcy Iranu. Machają flagami, szukają odrobiny cienia, bo w Teheranie w słońcu jest ponad 50 stopni. Na miejscu jest nasza specjalna wysłanniczka Milena Rashid Shehab.
1: Na placu, na którym wystawiona jest trumna z ciałem Ajatollaha Alego Chameneiego, jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tłum widać również na sąsiednich ulicach. Z głośników płynie żałobna muzyka szyicka. Wolontariusze rozdają zimną wodę i kawałki arbuzów. Cienia nie ma prawie w ogóle, dlatego najtłoczniej jest tam, gdzie wielkie dmuchawy emitują mgiełkę. Jestem tu, by okazać miłość. Miłość do naszego drogiego, najwyższego przywódcy. On był całym moim życiem. Mówi trzymający duży portret Ajatollaha mężczyzna, który przyjechał na to pożegnanie z Lorestanu, oddalonego o 6 godzin jazdy. Melika Salimi, 20-parolatka z Zandżanu, jest tu z koleżankami. Chcemy pokazać, że krew przelana za nasz kraj nie poszła na marne. Jesteśmy tu z tęsknoty i z miłości. Czuwanie przy trumnach Ajatollaha i zabitych członków jego rodziny trwa do północy w poniedziałek. Milena Rashid Shehab, Polskie Radio, Teheran.
0: Żyli z rzeki Bóbr, a teraz zaczynają liczyć straty. Przedsiębiorcy są zaniepokojeni sytuacją po odwołaniu 21 ton śniętych ryb na jeziorze Pilchowickim na Dolnym Śląsku. Doszło do tego podczas końcowego etapu spuszczania wody ze zbiornika. Właściciele gospodarstw agroturystycznych odbierają telefony od zaniepokojonych klientów.
2: Bardzo długo walczyliśmy o to, żeby pozyskać klientów z całej Polski. Byli przeszczęśliwi, jak tu przyjeżdżali. W tym momencie nie chcą, bo się boją, bo w mediach jest, że jest gangrena, że ryby płyną tu. Ryby nie płyną, one gdzieś tam zostały pozabierane na zaporze. Tu jest woda i nawet jesteśmy blisko rzeki teraz. Nie ma tego odoru żadnego, jakiegoś zapachu.
0: Straty liczy też organizator spływów pontonowych Artur Barczyński.
3: Sezon rekreacyjny jest bardzo krótki, łącznie 3 miesiące i teraz jeżeli nam wypadną 2-3, a może więcej, bo tego nie wiemy, nikt nas nie informuje i nie wiemy, jak długo będzie niezalecane korzystanie z rzeki Bóbr, więc obawiamy się, że znowu będzie to trudny sezon, no i to jest bardzo odczuwalne.
0: Sanepid wydał zalecenie, aby nie zbliżać się do koryta rzeki. Remont zabytkowej zapory, drugiej co do wysokości w Polsce, był konieczny. Według Tauronu głównymi przyczynami masowego śnięcia ryb była nieprzewidziana ilość mułu i fala upałów. Gdańskie lotnisko bliżej zniesienia limitu na płyny w bagażu podręcznym. W porcie od miesiąca pracują dwa nowoczesne skanery 3D, które dzięki technologii tomografii bardzo dokładnie prześwietlają bagaż. Dzięki nim limit można było podnieść do 2 litrów.
4: Praktycznie rzecz biorąc, pasażer nie musi się martwić o to, co ma w bagażu. My otrzymujemy znacznie lepszy obraz, który ułatwia nam podejmowanie ostatecznej decyzji. To jest znacznie szybsza i przyjemniejsza kontrola bezpieczeństwa.
0: Mówił Łukasz Kunowski, dyrektor od bezpieczeństwa na lotnisku. Zakup 2 skanerów kosztował 9 milionów złotych. Docelowo ma być ich 11. Alternatywa dla Niemiec zdecydowała, że na czele partii pozostaną Alice Weidel i Tino Chrupalla. Zjazd partii skrajnej prawicy w Erfurcie odbywa się wśród protestów kilkudziesięciu tysięcy przeciwników AfD.
5: Mimo porannych blokad tras dojazdowych do terenu targów w Erfurcie, gdzie odbywa się zjazd, działaczom AfD udało się zacząć kongres o czasie. Wewnątrz partii wybory dwojga liderów budziły mniejsze emocje, bo spodziewano się utrzymania kierownictwa przez dotychczasowy duet szefów. Komentowane jest jednak zaledwie 70% poparcia dla Chrupalli, co jest o ponad 10% gorszym wynikiem niż 2 lata temu i dużo słabszym względem Alice Weidel. Tym większe emocje towarzyszą walce frakcji o miejsca w zarządzie partii, która obecnie prowadzi w sondażach poprawcia. Przeciw ugrupowaniu skrajnej prawicy protest wyraża w Erfurcie około 25 tysięcy osób. Nie chcemy w Niemczech drastycznego skrętu w prawo. Chcemy dalej żyć w demokracji i wolności, podkreślała uczestniczka jednego z protestów, a tych zgłoszono 30. Sprzeciw wobec AfD wyrażany jest pokojowymi manifestacjami, mszami i odczytami. Agresywni są natomiast antyfaszyści. Dwie redakcje twierdzą, że mieli zaatakować ich dziennikarzy. Łącznie miało być ich 4. Media publikują zdjęcia reporterów z obrażeniami, a policja wyjaśnia otrzymane zgłoszenia. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Krzysztof Łoniewski.
6: I w pierwszej kolejności zaglądamy na kort centralny All England Tennis Club w Londynie. Iga Świątek grała tu jeszcze kilkanaście minut temu w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Niestety nie mamy dobrych wiadomości. Przegrała z młodą i bardzo zdolną 21-letnią Filipinką Aleksandrą Ialą 6-7 i 2-6. To oczywiście oznacza, że nie obroni tytułu, straci mnóstwo punktów rankingowych i potwierdza tezę, że jej kariera znajduje się na zakręcie. Pozostajemy przy wydarzeniach o globalnym znaczeniu sportowym. Mundial za oceanem, rzecz jasna, ogniskuje jeszcze większe zainteresowanie niż Wimbledon. Przed nami pierwsze mecze 1/8 finału. Jedni z głównych faworytów do końcowego triumfu, Francuzi, spotkają się z Paragwajem.
7: Nacekwaną dzisiejsze spotkanie w Filadelfii przywołuje wspomnienia z Mundialu z 1998 roku, gdy obie drużyny zmierzyły się na tym samym etapie turnieju. Wówczas Francja wygrała dopiero w dogrywce, a następnie sięgnęła po tytuł Mistrza Świata. Paragwaj dostanie lanie, zapewnia na antenie RMC były uczestnik tamtego meczu Christophe Dugarry. Większość obserwatorów podchodzi jednak do dzisiejszego spotkania znacznie ostrożniej. 28 lat później Paragwaj znów wygląda na drużynę pułapkę, ostrzega L'Équipe, podkreślając, że Albirocha wciąż pamięta tamtą porażkę, a zwycięstwo nad Niemcami dodało jej pewności siebie. Mają dobrych zawodników i ogromną agresywność. To wpisane w ich DNA. Dobrze się bronią i walczą do końca, podkreśla selekcjoner Francji Didier Deschamps. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: Ten mecz od 23:00 wcześniej, bo już od 19:00 spotkanie współgospodarza Mundialu Kanady z rozpędzonym Marokiem. Więcej na ten temat w studiu mundialowym za kilkanaście minut. Już teraz zapowiemy za to najważniejszą imprezę kolarską w zawodowym peletonie. Właśnie wystartował Tour de France. Dosłownie przed chwilą na trasę wyjechał pierwszy zawodnik, a pierwszy etap w Barcelonie to jazda indywidualna na czas. Faworytem do zwycięstwa w całej wielkiej pętli jest Słoweniec Tadej Pogacar. Tak te kwestie komentuje były kolarz, dziś dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang.
8: Tadej Pogacar o tyle będzie w trudnej sytuacji, że on jedzie jako faworyt. W zasadzie jak jesteś takim faworytem czy liderem, to ten cały peleton chce cię pokonać, bo to już jest sama wielka sprawa, jak ty, nie wiem, wygrasz z Tadejem Pogacarem na finiszu, czy będziesz lepszy pod górę od Tadeja Pogacara. Teraz wszystko się do niego porównuje.
6: Tyle, że Słoweniec nie pierwszy raz będzie mierzył się z taką presją.
0: Na termometrach teraz przeważnie od 18 do 20 stopni. W południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. A na północnym wschodzie mogą występować burze, lokalnie także z gradem. Autopromocja. Where are you?

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Jest 17. Oszustwo na domek letniskowy w powiecie gliwickim. Za chwilę ostrzeżenie policji. W Brennej ruszył 58. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych. Ponad 70 km wpław przez węgierskie jezioro Balaton. Zamierza tego dokonać w sierpniu grupa pływaków z Tarnowskich Gór.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Blisko 2,5 tysiąca złotych straciła mieszkanka powiatu gliwickiego. Kobieta została oszukana podczas wynajmu domku letniskowego na wakacyjny wypoczynek. 26-latka znalazła ofertę na portalu społecznościowym i skontaktowała się z ogłoszeniodawcą. Gdy otrzymała link do rezerwacji i płatności, uiściła należność. Wtedy okazało się, że oferta jest fikcyjna. Kobieta zgłosiła się na policję. W szczycie sezonu wakacyjnego takich oszustw niestety nie brakuje, przestrzega Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Przestępcy wykorzystują fakt, że wiele osób szuka atrakcyjnych ofert i często podejmuje decyzje pod wpływem emocji lub presji czasu. Apelujemy, aby przed dokonaniem rezerwacji dokładnie sprawdzić ofertę, zweryfikować, czy obiekt rzeczywiście istnieje, zapoznać się z opiniami i porównać ogłoszenie z innymi dostępnymi w internecie. Szczególną ostrożność należy zachować, gdy ktoś nalega na szybką wpłatę lub przesyła link do płatności poza portalem rezerwacyjnym.
0: Sprawdźmy też szczegóły płatności, zanim dokonamy przelewu. Jeśli zorientujemy się, że zostaliśmy oszukani, to jak najszybciej skontaktujmy się z bankiem, żeby zabezpieczyć środki i zgłośmy sprawę policji. Na drodze ekspresowej S1 w południowej części województwa śląskiego mają zostać wybudowane miejsca obsługi podróżnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad analizuje obecnie dwie złożone w przetargu oferty. Tak zwane MOP-y mają być wyposażone m.in. w parkingi dla osobówek, samochodów ciężarowych i autokarów. Pojawić się mają miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych, toalety i prysznice, a także strefy wypoczynku. Budowa MOP-ów między Węgierską Górką a Żywcem planowana jest do 2030 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W amfiteatrze w Centrum Brennej ruszył doroczny 58. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych. Przyjechały grupy amatorskie różnego typu z całego regionu. Zagłębia ziemi częstochowskiej, Górnego Śląska, Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego. Łącznie ponad 60 zespołów. To okazja do zaprezentowania się publiczności czy integracji w gronie miłośników folkloru, mówi szefowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Aneta Gierska-Bujok. Ważna jest także weryfikacja autentyczności regionalnej dokonywana przez jurorów, bo koncert ma charakter konkursowy.
3: Czyli zawsze można poddać się opinii, jeżeli też wychwytuje te rzeczy, które gdzieś tam są problematyczne. Czasem mocno zespoły odchodzą od swoich lokalnych, tożsamościowych pieśni, tańców, łączą się albo zbyt mocno unowocześniają, więc jury też właśnie pilnuje tego, żeby to wszystko było związane z danym folklorem reprezentowanym na scenie. Ale to też jest czas, kiedy możemy właśnie wszyscy się spotkać.
0: Przegląd w Brennej potrwa do jutra. Ponad 70 km wpław przez jezioro Balaton, maksymalnie w 20 godzin. Zamierzają tego dokonać się młodzi pływacy z Tarnowskich Gór. Będzie to ich kolejne wielkie wyzwanie. Wcześniej przepłynęli kanał La Manche oraz jezioro Garda. Teraz zmierzą się z największym jeziorem Europy Środkowej. Sztafeta w Balatonie to nasze kolejne marzenie, mówi organizator Tomasz Pachalski.
4: Dużą trudnością jest czas trwania tej próby, bo to będzie około 19,5-20 godzin. Tak mniej więcej liczę. Sam ten dystans stanowi również spore wyzwanie. Nasi zawodnicy to doświadczeni pływacy. Pływacy, którzy trenują na co dzień w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, posiadają również swoje doświadczenia na otwartych akwenach, więc samym przepłynięciem, temperaturą wody i jak również zwierzętami, które mogą tam wystąpić, powinni sobie całkiem nieźle poradzić.
0: Do próby przepłynięcia węgierskiego Balatonu wpław przez tarnogórską młodzież dojdzie 24 sierpnia. Do końca dnia pogodnie, ale z silniejszym wiatrem. Jutro przelotne opady deszczu, a temperatura do 21 stopni.
5: Dzień dobry Państwu, Mateusz Baran. Witamy ponownie z Open Air Festival w Gdyni. Piękna pogoda, piękne słońce, a przed nami już występ równie słoneczny. Pierwszy polski koncert najbardziej komentowanej gwiazdy muzyki pop, czyli Edison Ray. Edison Ray w 2025 roku szturmem wdarła się na listy przebojów swoim debiutanckim krążkiem zatytułowanym po prostu Edison. To piękna, taneczna opowieść o poszukiwaniu tożsamości, o poszukiwaniu własnego głosu, kobiecego głosu we współczesnym świecie. Muzycznie nawiązuje do złotej ery muzyki pop, do końcówki lat 90., do początku lat 2000, do złotej ery wideoklipów, do złotej ery telewizji muzycznych. To wszystko dzisiaj na Open Air Festival na głównej scenie. Edison Ray zaprezentuje nowoczesny pop podlany takim sosem rzeczywiście tanecznym, energetycznym. Tego możemy się na pewno spodziewać. Co ciekawe, Edison Ray to nie tylko piosenkarka, ale też aktorka, influencerka, tancerka, a także studiowała dziennikarstwo sportowe. To rzeczywiście ciekawostka. Jeszcze kilka lat temu tak naprawdę była kojarzona jedynie z mediów społecznościowych. I tutaj uwaga, ma blisko 80 milionów followersów. To jest rzeczywiście niebagatelna liczba i ogromne medium, do którego może docierać ze swoją muzyką. Ale jednak właśnie nie aktorstwo, nie media społecznościowe, tylko muzyka. Dzisiaj wystąpi tutaj na Open Airze Edison Ray po raz pierwszy. Już słychać za mną krzyki, już widzimy ludzi biegnących i szczęśliwych. Rzeczywiście ta energia się ogromnie udziela. Wczoraj trochę rzeczywiście pogoda była w zasadzie w takim klimacie jak muzyka The Cure, czyli nieco sentymentalna, ale dzisiaj pole po prostu żyje, jest przepiękne, ludzie wyglądają pięknie, a Edison Ray na pewno zgotuje nam wspaniałą niespodziankę, miłą niespodziankę, bo to rzeczywiście muzyka zaskakująca. Pop wraca do łask, dobrze rozumiany pop, i Edison Ray wie, jak to robić, wie, w jaki sposób porwać tłumy i dlaczego to robi i dlaczego właśnie to na nas wszystkich może działać. Zatem Edison Ray już przed nami, jej single cieszyły się ogromną popularnością, są szeroko komentowane przez media na całym świecie. Właśnie, to jedna z najbardziej komentowanych artystek pop w dzisiejszych czasach. Branżowe magazyny zwracają uwagę, że to jakaś nowa jakość. I też zadajemy sobie pytanie, czy to nie jest powrót właśnie do piosenki. I Edison Ray, przenosimy się na główną scenę Open Air Festival.

right? Should we go with them?

We're just gonna take some photos.

Ha ha ha ha!

Żeby się oświadczyć kobiecie, spojrzałem na nią, wystarczy mi tylko jeden dzień, nawet godzina.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Jest 17. Oszustwo na domek letniskowy w powiecie gliwickim. Za chwilę ostrzeżenie policji. W Brennej ruszył 58. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych. Ponad 70 km wpław przez węgierskie jezioro Balaton. Zamierza tego dokonać w sierpniu grupa pływaków z Tarnowskich Gór.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Blisko 2,5 tysiąca złotych straciła mieszkanka powiatu gliwickiego. Kobieta została oszukana podczas wynajmu domku letniskowego na wakacyjny wypoczynek. 26-latka znalazła ofertę na portalu społecznościowym i skontaktowała się z ogłoszeniodawcą. Gdy otrzymała link do rezerwacji i płatności, uiściła należność. Wtedy okazało się, że oferta jest fikcyjna. Kobieta zgłosiła się na policję. W szczycie sezonu wakacyjnego takich oszustw niestety nie brakuje. Przestrzega Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Przestępcy wykorzystują fakt, że wiele osób szuka atrakcyjnych ofert i często podejmuje decyzje pod wpływem emocji lub presji czasu. Apelujemy, aby przed dokonaniem rezerwacji dokładnie sprawdzić ofertę, zweryfikować, czy obiekt rzeczywiście istnieje, zapoznać się z opiniami i porównać ogłoszenie z innymi dostępnymi w internecie. Szczególną ostrożność należy zachować, gdy ktoś nalega na szybką wpłatę lub przesyła link do płatności poza portalem rezerwacyjnym.
0: Sprawdźmy też szczegóły płatności, zanim dokonamy przelewu. Jeśli zorientujemy się, że zostaliśmy oszukani, to jak najszybciej skontaktujmy się z bankiem, żeby zabezpieczyć środki i zgłośmy sprawę policji. Na drodze ekspresowej S1 w południowej części województwa śląskiego mają zostać wybudowane miejsca obsługi podróżnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad analizuje obecnie dwie złożone w przetargu oferty. Tak zwane MOP-y mają być wyposażone m.in. w parkingi dla osobówek, samochodów ciężarowych i autokarów. Pojawić się mają miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych, toalety i prysznice, a także strefy wypoczynku. Budowa MOP-ów między Węgierską Górką a Żywcem planowana jest do 2030 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W amfiteatrze w Centrum Brennej ruszył doroczny 58. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych. Przyjechały grupy amatorskie różnego typu z całego regionu. Zagłębia ziemi częstochowskiej, Górnego Śląska, Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego. Łącznie ponad 60 zespołów. To okazja do zaprezentowania się publiczności czy integracji w gronie miłośników folkloru, mówi szefowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Aneta Gierska-Bujok. Ważna jest także weryfikacja autentyczności regionalnej dokonywana przez jurorów, bo koncert ma charakter konkursowy.
3: Czyli zawsze można poddać się opinii, jeżeli też wychwytuje te rzeczy, które gdzieś tam są problematyczne. Czasem mocno zespoły odchodzą od swoich lokalnych, tożsamościowych pieśni, tańców, łączą się albo zbyt mocno unowocześniają, więc jury też właśnie pilnuje tego, żeby to wszystko było związane z danym folklorem reprezentowanym na scenie. Ale to też jest czas, kiedy możemy właśnie wszyscy się spotkać.
0: Przegląd w Brennej potrwa do jutra. Ponad 70 km wpław przez jezioro Balaton, maksymalnie w 20 godzin. Zamierzają tego dokonać się młodzi pływacy z Tarnowskich Gór. Będzie to ich kolejne wielkie wyzwanie. Wcześniej przepłynęli kanał La Manche oraz jezioro Garda. Teraz zmierzą się z największym jeziorem Europy Środkowej. Sztafeta w Balatonie to nasze kolejne marzenie, mówi organizator Tomasz Pachalski.
4: Dużą trudnością jest czas trwania tej próby, bo to będzie około 19,5-20 godzin. Tak mniej więcej liczę. Sam ten dystans stanowi również spore wyzwanie. Nasi zawodnicy to doświadczeni pływacy. Pływacy, którzy trenują na co dzień w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, posiadają również swoje doświadczenia na otwartych akwenach, więc z samym przepłynięciem, temperaturą wody i jak również zwierzętami, które mogą tam wystąpić, powinni sobie całkiem nieźle poradzić.
0: Do próby przepłynięcia węgierskiego Balatonu wpław przez tarnogórską młodzież dojdzie 24 sierpnia. Do końca dnia pogodnie, ale z silniejszym wiatrem. Jutro przelotne opady deszczu, a temperatura do 21 stopni.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lipca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Borkowie w Świętokrzyskiem trwa policyjna obława za 65-latkiem podejrzanym w związku ze śmiercią kobiety. Iga Świątek żegna się z Wimbledonem, Polka odpadła w trzeciej rundzie turnieju. W Pradze przy udziale 30 artystów powstało malowidło o długości ponad 700 metrów. Trwa policyjna obława po śmierci 64-latki w Borkowie w województwie świętokrzyskim. W akcję zaangażowanych jest ponad 100 funkcjonariuszy, psy tropiące, drony i śmigłowiec. Poszukiwany jest 65-latek. Jako ostatni miał on kontakt ze zmarłą kobietą. Małgorzata Perkowska-Kiepa z policji apeluje do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa, o pilny kontakt.
6: Otrzymujemy sygnały od osób odnośnie miejsc, gdzie może przebywać mężczyzna. Przypomnijmy, że mężczyzna ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma siwe włosy. Jest w chwili, gdy ostatni raz był widziany, był ubrany w brązowy sweterek, w pasy, w poziomie. Do tego miał w podobnym kolorze spodnie. To, co charakterystyczne i może go wyróżniać, to może poruszać się boso, bez skarpet.
5: Charakterystyczną cechą mężczyzny jest również wyraźnie opuchnięta prawa ręka. Informacje o miejscu pobytu 65-latka można przekazywać pod numer alarmowy 112. Iga Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Polka przegrała na korcie centralnym z Aleksandrą Ealą 6-7, 2-6 i odpadła w trzeciej rundzie turnieju. Dla 21-letniej Filipinki to największy sukces w historii jej występów w Wielkim Szlemie.
7: Brytyjskie media piszą o jednej z największych niespodzianek tego Wimbledonu. Obrończyni tytułu pożegnała się z turniejem już w pierwszym tygodniu, a Aleksandra Ela po ostatniej piłce padła na kort i mogła świętować największy sukces w swojej karierze. Pierwszy set trwał aż 85 minut. Iga Świątek miała swoje szanse, w tym dwie piłki setowe. W drugim secie Polka była już wyraźnie w rozsypce. Pojawiły się błędy, problemy z serwisem i coraz większa frustracja. Brytyjscy komentatorzy podkreślają, że to zupełnie inny obraz Polki niż ten, który kibice oglądali tu przed rokiem. Wtedy Świątek przeszła przez turniej aż po tytuł. Dziś zabrakło jej spokoju i pewności, które zwykle są jej największą siłą. Dla Igi Świątek to bolesny koniec turnieju, który rok temu przyniósł jej jeden z największych sukcesów w karierze. Tym razem londyńska trawa nie dała drugiego tytułu, ale fani Polki już piszą w mediach społecznościowych Wimbledonu, że będą na nią czekać za rok i jak zawsze trzymać kciuki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: Betonowy mur zamienił się w jedną z największych galerii street artu w Europie. W Pradze przy udziale 30 artystów z Czech i zagranicy powstało monumentalne malowidło o długości ponad 700 metrów.
8: Każdy z twórców przygotował własny fragment dzieła, jednak wszystkie części tworzą spójną kompozycję pod wspólnym hasłem Piękno miasta w ruchu. Namalowałem postać z motywem kwiatowym. Nie chciałem pokazywać ruchu jako pośpiechu czy szybkości, bo ruch może być też spokojny i powolny. W mieście warto czasem zwolnić, zatrzymać się na chwilę. Do takiej refleksji ma zachęcać moja praca, powiedział mi irlandzki twórca Emik. Punktem wyjścia mojej pracy byli ludzie. Nie chciałem przedstawiać architektury. Namalowałem parę tańczącą nocą w świetle ulicznych latarni. Chciałem pokazać, że istotą ruchu w mieście są przede wszystkim żyjący w nim ludzie, wyjaśnił francuski artysta street artowy Smoka. Wśród zagranicznych twórców zaproszonych do projektu znalazł się również Polak Maciej Kreda. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
5: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 56,5% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na termometrach 15 stopni na północy, północnym wschodzie i wschodzie. W centrum 17, na zachodzie i południu od 19 do 21. W południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie mogą pojawiać się burze, lokalnie z gradem.
9: Autopromocja.
1: Ludzie.

0: Weź Dexac. Pierwszy w Polsce dexketoprofen, który trafia w źródło problemu i przynosi szybką ulgę w ostrym bólu. Nie pozwól, by ból cię ograniczał. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nagły ostry ból? Dexac.
1: Witam serdecznie ze strefy Telewizji Polskiej zlokalizowanej na Open Air Festiwalu, podczas którego serwujemy Państwu naprawdę niesamowite muzyczne uczty, czyli transmisje najgorętszych koncertów, które w tym roku mają miejsce na głównej scenie. I za moment odbędzie się koncert artysty, na którego przyjechały absolutne tłumy. Już widać, że pod sceną jest bardzo dużo fanów i ci fani cały czas zmierzają ku scenie głównej. Kto dzisiaj wystąpi? No Teddy Swims, niesamowicie utalentowany facet z głosem jak dzwon i jeszcze większym sercem. W związku z czym przed Państwem Teddy Swims.
2: Donahue's guests this morning have a warning. They say watch out for punk rock. Could be hazardous to your children's health. Let's go to Chicago.
3: I'd like to show you a picture of Jeff Hackert just 2 years ago. Here it is. He looks like the third baseman for a little league team. Here is Jeff. Later. Jeff, you are a punker, as you, as we've come to know the group that is, you follow punk rock and you enjoy it.
4: Yeah.
3: Why do you look so bizarre, Jeff?
4: You don't want to be labeled. There's all these scenes like the yuppies, the preppies, the heavy metal kids. You know, we all ended up getting labeled because people have to classify you. They have to put you in a category because they have to explain you. If you can't explain you, then people start getting nervous. What are these kids up to? What's going on with them?

0: You sound good.
1: Thanks for singing with me.

0: Często jemy za dużo. Wtedy czujemy się ciężko. Za szybko, co powoduje gazy. Lub zbyt późno, a to wywołuje uczucie pełności. Czasami trudno to zmienić, ale łatwo sięgnąć po Travisto. Tabletki Travisto wspomagają trawienie, eliminację nadmiaru gazów oraz prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Travisto i trawisz to. Jeśli dodatkowo chcesz zadbać o linię, wypróbuj Travisto Slim. Goodbye.
1: Goodbye. Powiedz papa opłatom. Płać bez prowizji za przewalutowanie z konta w złotych po korzystnych kursach. Erste Bank Polska.
2: Mój kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Myśl o Opokar Max z podwójną dawką substancji. Opokar Max.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Jest 20. Katowiccy urzędnicy analizują ofertę złożone w przetargu na budowę linii tramwajowej do Kostuchny. Policjanci z Zawiercia zatrzymali mężczyznę, który strzelał z wiatrówki do przechodniów. Gryfno Bana kursowała z Chorzowskiego Rynku do przystanku Świętochłowice Skałka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Coraz bliżej tramwaju na południe. Urzędnicy analizują oferty złożone w przetargu. Jest ich 14 i wszystkie mieszczą się w założonym budżecie. To wspólna inwestycja miasta i tramwajów śląskich, która ma ułatwić podróżowanie z centrum miasta do Kostuchny. Zakłada m.in. budowę ponad 4,5 km torowisk, mówi Sandra Hajduk, rzeczniczka Urzędu Miasta w Katowicach.
2: Mieszkańcy Kostuchny zyskają szybkie połączenie ze ścisłym centrum miasta. Szacujemy, że w godzinach szczytu będzie to około 25 minut. Linia będzie miała swój początek przy centrum przesiadkowym Brynów, skąd zostanie poprowadzona m.in. wzdłuż ulicy Rzepakowej, wzdłuż torów kolejowych w pobliżu Górnośląskiego Centrum Medycznego do ulicy Bażantów i tam pomiędzy ulicami Radeckiego, Bażantów i Gołębią zakończy się pętlą i wybudowanym węzłem Kostuchna.
0: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej niezbędnej do przygotowania projektu i ogłoszenia przetargu na budowę został złożony już w lutym 2019 roku. Postępowanie znacznie się jednak wydłużyło, bo decyzja została zaskarżona. Sprawę musiała zbadać Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a po długim czasie oczekiwania na jej rozstrzygnięcie trzeba było zaktualizować dokumentację. Wtedy pojawiły się też kolejne skargi ze strony przeciwników budowy nowej linii tramwajowej, które wymagały dodatkowych analiz. Zawierciańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który strzelał z broni pneumatycznej do przechodniów. Do zdarzenia doszło na ulicy Mrzygłockiej. Jeden z przechodzących mężczyzn został raniony w rękę. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwali ratowników. W jednym z domów znaleźli kobietę i jej syna. Syn potwierdził, że okno, w którym był widziany, wychodzi z jego pokoju. Zaprzeczył jednak, by strzelał do przechodniów z wiatrówki. Funkcjonariusze nie dali jednak za wygraną i pod ubraniami znaleźli broń pneumatyczną krótką i długą, magazynki i amunicję. 25-latek został zatrzymany. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Chorzów i Świętochłowice połączyły siły, a dokładnie połączyła je Gryfno Bana. Kasia, czyli tramwaj, który przemierzył trasę z Chorzowskiego Rynku do przystanku Świętochłowice Skałka. Dlaczego sobotnie kursy były wyjątkowe, tłumaczył Grzegorz Gabor z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świętochłowicach.
3: W tym tramwaju podróżują sobie służby mundurowe, które zapraszają wszystkich chętnych, przede wszystkim dzieciaki, do takiej akcji profilaktycznej i pokazują, na co zwracać uwagę, czego unikać, aby po prostu najzwyklej w świecie być bezpiecznym, unikać niebezpieczeństw.
0: Dodatkowo na początku i końcu trasy Gryfnej Bany na uczestników czekały stoiska przygotowane przez policję, straż pożarną, straż miejską, sanepid i miasto Chorzów. Pod ruinami Zamku Królewskiego w Olsztynie koło Częstochowy trwa Jurajski Festiwal Natury i Nocy Świętojańskiej. Organizatorem jest Fundacja Jesteś z Sosnowca i Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn. W programie koncerty zespołów ludowych, występy artystyczne i tematyczne warsztaty. Dla najmłodszych przygotowano Akademię Hogwartu. Festiwal finansowany jest ze środków samorządu województwa śląskiego, a zabawa potrwa do 22. Przed nami chłodna noc z temperaturą do 13 stopni. Jutro 21 z przewagą chmur. Przelotnie popada deszcz.
4: Program trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy mówią o wstępnych przyczynach śmierci czteroosobowej rodziny w małopolskiej Skawinie. Mieszkanie sprawdzano przez 9 godzin. Są apele o oszczędzanie wody, to w związku z suszą i upałami. W niektórych miejscowościach możliwe są chwilowe niedobory. $1000 dla każdego młodego Amerykanina. W Stanach Zjednoczonych ruszył program konta Trumpa. Ponad 9 godzin trwały działania śledczych i oględziny w mieszkaniu w podkrakowskiej Skawinie. Wczoraj po południu znaleziono tam 4 ciała. Policja ustaliła, że to 27-letnia kobieta, jej 35-letni mąż, ich 8-dniowa córeczka i 56-letnia babcia dziecka. Przyczyny i okoliczności tragedii bada prokuratura.
5: Jak przekazał prokurator Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie, wszystko wskazuje na to, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego. Najprawdopodobniej 35-letni mężczyzna zabił swoją żonę, córeczkę oraz teściową, a na koniec popełnił samobójstwo. Wszystkie cztery ciała znalezione w mieszkaniu miały obrażenia. To zarówno rany kłute, jak i rany zadane ciężkimi przedmiotami. Wszystkie narzędzia zbrodni zostały zabezpieczone. Dokładniejszy czas oraz bezpośrednie przyczyny śmierci wszystkich czterech osób będą znane po sekcji zwłok, którą zaplanowano na poniedziałek. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
4: Rodzina nie figurowała w kartotekach, nie miała też założonej niebieskiej karty. W ostatnich latach w miejscu ich zamieszkania nie było żadnej interwencji. Coraz więcej samorządów apeluje o oszczędzanie wody i wykorzystywanie jej tylko w celach bytowych. W związku z suszą na przykład gmina Uścimów na Lubelszczyźnie prosi o niepodlewanie trawników i nie mycie samochodów czy nienapełnianie basenów.
6: Mamy coraz mniej tej wody, chociaż modernizujemy ujęcia wody i staramy się o to, żeby tej wody nie zabrakło, ale apelujemy, żeby po prostu szanować wodę. My w umowie, jeżeli chodzi o dostarczanie wody, mamy wyszczególnione, że to jest woda dla życia, dla bytu, a nie dla tego, żeby się w tej wodzie popluskać, ale tylko my możemy tylko tyle ostrzegać, monitorować na Facebooku czy na stronie gminy i tyle.
4: Apelowała wójt gminy Uścimów Eliza Panasz. Łotewskie wojsko zapowiada loty dronów w południowo-wschodniej części kraju. Jest to element wzmacniania ochrony wschodniej granicy po incydentach z udziałem obcych bezzałogowców, do których doszło wiosną.
7: Planowe loty dronów przy granicy z Rosją i Białorusią będą prowadzone do 12 lipca. W związku z tym wojsko zaapelowało do mieszkańców o zachowanie spokoju i wyrozumiałość. W ubiegłym tygodniu minister obrony Rajwiz Mielnice zapowiedział rozmieszczenie dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej, jednak ze względów bezpieczeństwa nie ujawnił szczegółów dotyczących ich rodzaju ani lokalizacji. Media na Łotwie przypominają, że od ponad roku w ramach Bałtyckiej Linii Obrony budowane są umocnienia na wschodniej granicy. Ponadto łotewskie służby ostrzegały w ostatnich tygodniach, że Rosja może stosować prowokacje wobec państw bałtyckich i Polski. Celem Moskwy ma być wywieranie presji na kraje NATO, aby ograniczyły wsparcie dla Ukrainy. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
4: W maju mieszkańcy wschodniej Łotwy dziewięciokrotnie otrzymywali alerty o zagrożeniu z powietrza. W jednym z incydentów dwa drony spadły na teren bazy paliwowej w Rzeżycy, a kolejny rozbił się i eksplodował w jednym z jezior. W Stanach Zjednoczonych ruszył program konta Trumpa. W ramach tej inicjatywy dzieci urodzone w USA w latach 2025-2028 otrzymają od państwa po $1000 na konta inwestycyjne. Ministerstwo Finansów USA podkreśliło, że uruchomiło program, aby upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczono, jest to platforma oszczędnościowo-inwestycyjna, której celem jest zapewnienie przyszłym pokoleniom Amerykanów udziału w amerykańskiej gospodarce już od pierwszego dnia życia. Konta są dostępne dla dzieci posiadających numer identyfikacyjny Social Security. Pieniądze mogą być wypłacone po 18 urodzinach. Zgromadzone środki zostaną wtedy wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z edukacją, zakupem domu lub rozpoczęciem działalności gospodarczej. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: W południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, też duże, ale miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie także burze lokalnie z gradem. Na termometrach teraz przeważnie od 15 do 17 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: i jest 21. Śląska policja ostrzega przed oszustami. Jedna z mieszkanek regionu straciła pieniądze, rezerwując noclegi na wakacje. Wolontariusze poszukiwani. Chodzi o pomoc w organizacji wrześniowych Mistrzostw Świata FIFA U20 kobiet. W Nowym Jorku odbywa się wielka parada żaglowców i okrętów wojennych z okazji 250. rocznicy niepodległości USA.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Blisko 2,5 tysiąca złotych straciła mieszkanka powiatu gliwickiego. Kobieta została oszukana, gdy na portalu społecznościowym chciała zarezerwować domek letniskowy na wakacje. 26-latka znalazła ofertę i skontaktowała się z ogłoszeniodawcą. Gdy otrzymała link do rezerwacji i płatności, uiściła należność. Wtedy okazało się, że domku nie ma, a pieniądze przepadły. Trwa warta ponad 10 milionów złotych przebudowa ulicy Cyryla i Metodego w bytomskich Łagiewnikach. To jedna z ważniejszych arterii w tej części miasta. Pogoda sprawiła, że dobiegły końca roboty ziemne na odcinku od ulicy Zapolskiej do Ludowej. Wybudowana została ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Krzyżowej. Zakończyły się też prace związane z przebudową ulicy Górnośląskiej, mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
2: Trwają prace związane z budową dojazdów do posesji oraz składaniem nowej nawierzchni, między innymi na odcinku od ulicy Palińskiego do ulicy Zapolskiej. Do zakończenia inwestycji pozostały jeszcze roboty związane z ułożeniem nawierzchni i chodników na odcinku od ulicy Świętojańskiej do ulicy Aptecznej oraz przebudowa odcinka od ulicy Zapolskiej do ulicy Świętojańskiej.
0: Zakończenie robót i pierwsze odbiory przebudowanej ulicy Cyryla i Metodego w Bytomiu zaplanowano na koniec sierpnia. Wolontariusze poszukiwani. Chodzi o pomoc w organizacji Mistrzostw Świata FIFA U20 kobiet, które odbędą się od 5 do 27 września, między innymi w województwie śląskim. W turnieju wezmą udział 24 reprezentacje z całego świata, a mecze rozegrane zostaną w Sosnowcu, Katowicach, Bielsku-Białej oraz Łodzi. To doskonała okazja, by zdobyć doświadczenie w pracy przy międzynarodowym wydarzeniu sportowym, nawiązać znajomości i przeżyć przygodę. FIFA i Polski Związek Piłki Nożnej zapewniają ubezpieczenie, strój, szkolenie i specjalny certyfikat. Potrzebne są osoby pełnoletnie ze znajomością języka angielskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Nowym Jorku odbywa się wielka parada żaglowców i okrętów wojennych z udziałem jednostek z kilkudziesięciu krajów, zorganizowana w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości USA. Wśród płynących jednostek znalazł się polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży.
3: Przez Zatokę Nowojorską przepłynęło około 60 statków z 30 krajów. Wśród nich znalazły się m.in. amerykański niszczyciel USS Farrago oraz argentyński żaglowiec Ara Libertad, które przepłynęły obok Statui Wolności. Nad Zatoką przeleciała też francuska eskadra akrobacyjna w ramach międzynarodowego przeglądu lotniczego. W paradzie wziął również udział polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dowodzony przez kapitana Michała Sadowskiego. Jednostka wyruszyła z Gdyni 16 kwietnia i zawinęła wcześniej do Norfolk, zanim dotarła do Nowego Jorku na finał obchodów. Na pokładzie znajdują się studenci pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego. Wydarzenie nawiązuje do podobnej parady żaglowców zorganizowanej przy okazji 200. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych w 1976 roku.
0: Relacjonował Marek Wałkuski. W nocy początkowo pogodnie, nad ranem może pojawić się deszcz. Przelotne opady także przez całą niedzielę. Temperatura od 19 do 21 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczni funkcjonariusze zatrzymali osoby udające policjantów. W Wisełce w Zachodniopomorskim incydent z udziałem śmigłowca LPR. Już jutro w Suwałkach piknik podlaskich parków narodowych i krajobrazowych pod hasłem Łączy nas krajobraz. Stołeczni funkcjonariusze zatrzymali osoby udające policjantów. Mężczyźni w wieku 19 i 29 lat podszywali się pod funkcjonariuszy, mieli repliki broni, gaz pieprzowy i niebieski sygnał świetlny. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, ale dziś dopiero wydano komunikat w tej sprawie. Fałszywych policjantów zatrzymano, kiedy w rejonie mostu Świętokrzyskiego próbowali wylegitymować osoby koczujące w namiocie, a następnie zaatakowali je gazem pieprzowym. Jeden z pokrzywdzonych zdołał obezwładnić starszego z napastników i założyć mu jego własne kajdanki, zanim Na miejsce dotarł patrol policji. Drugi mężczyzna został zatrzymany po krótkich poszukiwaniach. Funkcjonariusze zabezpieczyli repliki broni, gaz pieprzowy, krótkofalówkę, nóż, elementy taktycznego wyposażenia oraz samochód, w którym znajdowała się niebieska lampa błyskowa i przedmiot przypominający radiostację. W Wisełce w województwie zachodniopomorskim doszło do niecodziennego incydentu z udziałem śmigłowca LPR-u. Pilot podczas próby lądowania zahaczył o wystający element. Maszyna na kilka godzin została uziemiona. Informację potwierdziła rzeczniczka lotniczego pogotowia ratunkowego Justyna Sochacka. Jak dodała, wszystko działo się podczas bardzo silnego wiatru.
5: Podczas lądowania doszło do dotknięcia reklamowego flyersa do łopaty wirnika nośnego. To spowodowało konieczność inspekcji stanu łopat przez mechanika. Inspekcja nie wykazała żadnych uszkodzeń. Śmigłowiec wrócił do bazy i załoga kontynuuje dyżur.
4: Na czas akcji przez kilka godzin zablokowana była droga wojewódzka nr 102 na linii Międzyzdroje-Kołczewo. Ruch odbywa się już normalnie. Muzeum Powstania Warszawskiego ogłasza program wydarzeń organizowanych z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego i zaprasza do udziału w obchodach. Wśród uroczystości zaplanowanych na 1 sierpnia znalazły się m.in. koncert na placu Piłsudskiego. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, akcja Wolność Łączy oraz spotkanie z powstańcami w godzinę W w Parku Wolności przy muzeum. W tym roku nie zabraknie również projektu muzycznego. 25 lipca w Parku Wolności wystąpi muzyk i kompozytor Błażej Król, który zaprezentuje premierowy album Łączy Nas, mówi dyrektor muzeum Jan Ołdakowski.
6: To opowieść o lęku przed wojną. To opowieść o wojnie, która zabiera dzieciom dzieciństwo, młodzieży, młodość. Błażej Król zaproponował jakąś taką artystyczną platformę porozmawiania o tym, że dzisiejsi młodzi ludzie, rówieśnicy powstańców warszawskich, obawiają się wojny, obawiają się tego, co może ich spotkać. To taka próba rozmowy, bardzo ciekawa. Trochę inne niż do tej pory.
4: W ramach obchodów kilka dni przed 1 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się również tradycyjne spotkanie powstańców z prezydentem Polski i prezydentem Warszawy. Jutro miłośnicy lasów, rzek i jezior spotkają się w Suwałkach podczas 6. pikniku podlaskich parków narodowych i krajobrazowych. Hasło tegorocznej edycji brzmi Łączy Nas Krajobraz. Jak podkreśla dyrektorka Suwalskiego Parku Krajobrazowego Teresa Świerubska, piknik będzie okazją do poznania bogactwa przyrody regionu oraz działalności podlaskich parków.
7: Będziemy gościli przedstawicieli wszystkich obszarów chronionych z naszego województwa, czyli przedstawicieli parków krajobrazowych i narodowych, którzy zaprezentują swoją ofertę i edukacyjną, i turystyczną i przybliżą nam te formy ochrony przyrody, które u nas w województwie, jak wiemy, bardzo bogatym, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze, funkcjonują. Również tym głównym tematem będzie nasz jubileusz.
4: Impreza rozpocznie się o 11 na bulwarach nad Czarną Hańczą.
8: Klimat.
4: Wieczorna jakość powietrza w całym kraju jest bez zarzutu. Zagrożenie pożarowe w lasach na ogół jest na małym albo średnim poziomie. Źródła odnawialne odpowiadają obecnie za ponad 40% produkcji prądu. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: O sporcie Krzysztof Łoniewski.
9: I w pierwszej kolejności sprawdzamy tablicę wyników na stadionie w Houston w Teksasie. Maroko, czwarta drużyna ostatniego mundialu, dosłownie przed 30 sekundami zakończyła spotkanie z debiutującą na tym etapie Mistrzostw Świata Kanadą. I ta ekipa z Północnej Afryki została pierwszym ćwierćfinalistą turnieju w Ameryce Północnej i Środkowej. Wygrała 3-0. Przed nami mecz Francji z Paragwajem. Faworytem oczywiście trójkolorowi. Może nas zgubić tylko pycha, mówi Francuz Stefan Wutezi, trener piłkarski w Akademii Olympic Poznań.
10: Trzeba to powiedzieć jasne, to jest najlepszy kraj, jeśli chodzi o piłkę nożną. Potrafimy wyhodować piłkarzy po prostu kompleksowy, więc na każdą pozycję jest duży, duży talent. Ale właśnie nasz naprawdę największy problem to jest, jak jesteśmy w pozycji faworyta, mamy trochę taki kompleks wyższości.
9: Spotkanie Francja-Paragwaj o 23. Teraz tenis i porażka Igi Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. 6-7 i 2-6 uległa Filipince Aleksandrze i Ali. I tak skomentowała to, że w drugim secie właściwie nie nawiązała walki.
11: Na początku ja zrobiłam kilka błędów, ale tak, grała, wydaje mi się, trochę odważniej. Mi było takiego z tej strony przebijania, tylko faktycznie wchodziła, już atakowała. Czy to nawet serwisy zdarzały się w linie i bardziej takie ryzykowne.
9: Świątek w Londynie broniła tytułu. W kraju, w Krakowie, ostatni start w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej zaliczyła Aleksandra Mirosław. W biegu finałowym zaliczyła falstart. Drugie miejsce zajęła w nim Natalia Kałucka. Zwyciężyła indonezyjka Desak Maderita. I jeszcze dwa kółka. Przecież dziś wystartował Tour de France po raz pierwszy w Barcelonie. To była drużynowa jazda na czas, w której równych sobie nie miała grupa Visma, Lis, a Bike. W związku z tym prowadzenie w klasyfikacji generalnej objął jej lider Duńczyk Jonas Vingegaard. 8 sekund traci do niego Włoch Filippo Ganna, 12 broniący tytułu Słoweniec Tadej Pogacar.
4: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i miejscami burza. 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, 21 w centrum, 23 na południu i na zachodzie.
8: Autopromocja. Where are you?

już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić ten to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodoba wam się to. Patrzcie, to się

0: Jest 22. Pierwsze konsultacje społeczne dotyczące objęcia ochroną UNESCO języka śląskiego odbyły się w Rybniku. Znamy już daty kolejnych. Polska oczekuje, że to Ukraina wykona pierwszy krok w celu normalizacji relacji między naszymi krajami, mówi premier Donald Tusk. W Filadelfii na 250 lat zakopano kapsułę czasu. Dziś święto narodowe Stanów Zjednoczonych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Pierwsze konsultacje społeczne dotyczące języka śląskiego odbyły się w Rybniku, w Bibliotece Miejskiej. Jak przypomina europoseł Łukasz Kochut, pomysłodawca projektu, chodzi o wpisanie śląskiej godki na listę UNESCO.
2: Pojawił się pomysł, żeby wpisać język śląski jako nośnik kultury na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Najpierw będzie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ten nasz wniosek oceniany, a później chcemy docelowo wpisać język śląski na listę dziedzictwa UNESCO. Będą się toczyły szerokie konsultacje społeczne, będziemy spotykać się z wszystkimi możliwymi stowarzyszeniami, które będą chciały się włączyć, wszystkimi możliwymi osobami, które godają po śląsku.
0: Łukasz Kochut podziękował osobom, które przyszły na spotkanie w Rybniku i zapowiedział w mediach społecznościowych, że kolejne konsultacje odbędą się po wakacjach 5 września w Rudzie Śląskiej, 3 października w Radzionkowie. Miejsca obsługi podróżnych pojawią się na trasie S1 w południowej części województwa śląskiego. Dwie firmy są zainteresowane zaprojektowaniem tego typu obiektów na odcinku Węgierska Górka-Żywiec. Obecnie trwa analiza złożonych ofert, mówi Marcin Twardysko z Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Wybrany wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową i uzyska wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, które pozwolą na realizację inwestycji. Nowe obiekty będą wyposażone m.in. w parkingi dla samochodów osobowych, ciężarowych i autokarów, miejsca ładowania pojazdów elektrycznych, toalety i prysznice. Powstaną także strefy wypoczynku z wiatami, ławkami i placami zabaw dla dzieci oraz infrastruktura przeznaczona dla kierowców ciężarówek.
0: W tym stanowiska do kontroli pojazdów i rampy do śnieżania naczep. Budowa tzw. mopów planowana jest na lata 2029-30.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Polska oczekuje, że to Ukraina wykona pierwszy krok w celu normalizacji relacji między naszymi krajami, mówi premier Donald Tusk. Wskazał, że strona polska chciałaby usłyszeć wyraźny sygnał, że Kijów jest gotów naprawić relacje z Warszawą. Premier poinformował również, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy, który wyraził gotowość rozmowy na ten temat. Wczoraj odbyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Andrzej Sibicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Wzajemnemu dialogowi mają patronować przywódcy duchowi Polski i Ukrainy. W miejscu narodzin amerykańskiej niepodległości w Filadelfii zakopano kapsułę czasu, która ma zostać odkopana za kolejnych 250 lat. Ceremonia była częścią oficjalnych obchodów 250-lecia amerykańskiej niepodległości i realizacją zapisu ustawy kongresu. W środku specjalnie wykonanego cylindra, opracowanego przez specjalistów z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii, znalazły się przedmioty od 3 gałęzi władzy federalnej oraz wszystkich 50 stanów, 5 terytoriów zamorskich i dystryktu Kolumbii. Łącznie to ponad 200 listów, dokumentów i artefaktów. Stan Utah włożył do kapsuły modlitewnik Waszyngtona, Maine kość zagrożonego wyginięciem waleńca biskajskiego. Arizona umieściła stalową monetę, na której technologią nanograwerunku umieszczono pełne teksty Deklaracji Niepodległości i Konstytucji USA. Kalifornia dołączyła monetę z wizerunkiem Steve'a Jobsa oraz wygenerowaną przez chatbota AI prognozę tego, jak stan będzie wyglądał za 250 lat. Do 13 stopni w nocy w regionie. Nad ranem zacznie padać i przelotny deszcz pojawiać się będzie przez całą niedzielę, choć możliwe też rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy do 21 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby udające policjantów w rękach stołecznych funkcjonariuszy. Areszt dla obywatela Kolumbii podejrzanego o kradzież z włamaniem na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W Nowym Jorku wielka para żaglowców w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Stołeczni policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy podszywali się pod funkcjonariuszy. Sprawcy mieli przy sobie m.in. repliki broni, gaz pieprzowy i elementy wyposażenia przypominające policyjne, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej.
5: Trzymano 19 i 29-latka, którzy w nocy z czwartku na piątek w rejonie mostu Świętokrzyskiego najpierw próbowali wylegitymować, a potem zaatakowali koczujące tam osoby. 19 i 29-latek trafili do północnoprawki Izby Zatrzymań.
4: Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek w rejonie mostu Świętokrzyskiego. Jeden z pokrzywdzonych obezwładnił starszego z napastników i założył mu jego własne kajdanki jeszcze przed przyjazdem patrolu. Drugi mężczyzna został zatrzymany po krótkich poszukiwaniach. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla obywatela Kolumbii podejrzanego o kradzież z włamaniem na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Grozi mu do 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło wczoraj. Mężczyzna wybił szybę i dostał się do budynku z pomieszczeniami administracyjnymi uczelni. Został złapany przez pracowników ochrony i przekazany policjantom. Funkcjonariusze ustalili również, że obywatel Kolumbii przebywał na terenie Polski nielegalnie. W Nowym Jorku odbywa się wielka parada żaglowców i okrętów wojennych z udziałem jednostek z kilkudziesięciu krajów, zorganizowana w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wśród płynących jednostek znalazł się polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży.
6: Przez Zatokę Nowojorską przepłynęło około 60 statków z 30 krajów. Wśród nich znalazły się m.in. amerykański niszczyciel USS Farrago oraz argentyński żaglowiec Ara Libertad, które przepłynęły obok Statui Wolności. Nad zatoką przeleciała też francuska eskadra akrobacyjna w ramach międzynarodowego przeglądu lotniczego. W paradzie wziął również udział polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dowodzony przez kapitana Michała Sadowskiego. Jednostka wyruszyła z Gdyni 16 kwietnia i zawinęła wcześniej do Norfolk, zanim dotarła do Nowego Jorku na finał obchodów. Na pokładzie znajdują się studenci pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego. Wydarzenie nawiązuje do podobnej parady żaglowców zorganizowanej przy okazji 200. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych w 1976 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Koncert przebojów Mieczysława Foga i nie tylko zakończył piknik na terenie Cytadeli Warszawskiej z okazji 100-lecia Polskiego Radia i 125. urodzin artysty. Wydarzenie zorganizowało Muzeum Historii Polski we współpracy z Polskim Radiem. Na koncercie wykonane zostały m.in. największe przeboje Mieczysława Foga w aranżacjach Michała Foxa Króla.
7: Ta ostatnia niedziela,
8: super, samo to przeniesienie przeszłości w teraźniejszość jest wspaniałe. To jest zdumiewające, bo jesteśmy troszkę opętani jakby piosenkami Foga, a to jest rok Mieczysława Foga, więc mamy różne wykonania.
9: Świetne były te aranżacje, mi się bardzo podobało, takie współczesne.
10: Uważam, że było super, pięknie, nowocześnie, a jednocześnie wzruszająco.
11: Ja mam wrażenie, że młode osoby, które prezentowały się dzisiaj na scenie przy 125-lecie i repertuarze generalnie i aranżacjach tego, co pokazywali, ich głosy, ich wykony były bardzo interesujące. Coś, czego potrzebujemy na polskiej scenie. Odświeżanie.
4: No, po koncercie z jego słuchaczami rozmawiał Witold Banach. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i miejscami burze. 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, 21 w centrum i 23 na południu i zachodzie.
1: Ogłoszenie społeczne.

zrozumieć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

mam konta. Słucham? Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać? Miałbym się połowie świata. Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

0: Jest 22. Pierwsze konsultacje społeczne dotyczące objęcia ochroną UNESCO języka śląskiego odbyły się w Rybniku. Znamy już daty kolejnych. Polska oczekuje, że to Ukraina wykona pierwszy krok w celu normalizacji relacji między naszymi krajami, mówi premier Donald Tusk. W Filadelfii na 250 lat zakopano kapsułę czasu. Dziś święto narodowe Stanów Zjednoczonych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Pierwsze konsultacje społeczne dotyczące języka śląskiego odbyły się w Rybniku, w Bibliotece Miejskiej. Jak przypomina europoseł Łukasz Kochut, pomysłodawca projektu, chodzi o wpisanie śląskiej godki na listę UNESCO.
2: Pojawił się pomysł, żeby wpisać język śląski jako nośnik kultury na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Najpierw będzie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ten nasz wniosek oceniany, a później chcemy docelowo wpisać język śląski na listę dziedzictwa UNESCO. Będą się toczyły szerokie konsultacje społeczne, będziemy spotykać się z wszystkimi możliwymi stowarzyszeniami, które będą chciały się włączyć, z wszystkimi możliwymi osobami, które godają po śląsku.
0: Łukasz Kochut podziękował osobom, które przyszły na spotkanie w Rybniku i zapowiedział w mediach społecznościowych, że kolejne konsultacje odbędą się po wakacjach 5 września w Rudzie Śląskiej, 3 października w Radzionkowie. Miejsca obsługi podróżnych pojawią się na trasie S1 w południowej części województwa śląskiego. Dwie firmy są zainteresowane zaprojektowaniem tego typu obiektów na odcinku Węgierska Górka-Żywiec. Obecnie trwa analiza złożonych ofert, mówi Marcin Twardysko z Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Wybrany wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową i uzyska wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, które pozwolą na realizację inwestycji. Nowe obiekty będą wyposażone m.in. w parkingi dla samochodów osobowych, ciężarowych i autokarów, miejsca ładowania pojazdów elektrycznych, toalety i prysznice. Powstaną także strefy wypoczynku z wiatami, ławkami i placami zabaw dla dzieci oraz infrastruktura przeznaczona dla kierowców ciężarówek.
0: W tym stanowiska do kontroli pojazdów i rampy do śnieżania naczep. Budowa tzw. mopów planowana jest na lata 2029-30.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Polska oczekuje, że to Ukraina wykona pierwszy krok w celu normalizacji relacji między naszymi krajami, mówi premier Donald Tusk. Wskazał, że strona polska chciałaby usłyszeć wyraźny sygnał, że Kijów jest gotów naprawić relacje z Warszawą. Premier poinformował również, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy, który wyraził gotowość rozmowy na ten temat. Wczoraj odbyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Andrzej Sibicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Wzajemnemu dialogowi mają patronować przywódcy duchowi Polski i Ukrainy. W miejscu narodzin amerykańskiej niepodległości w Filadelfii zakopano kapsułę czasu, która ma zostać odkopana za kolejnych 250 lat. Ceremonia była częścią oficjalnych obchodów 250-lecia amerykańskiej niepodległości i realizacją zapisu ustawy kongresu. W środku specjalnie wykonanego cylindra, opracowanego przez specjalistów z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii, znalazły się przedmioty od 3 gałęzi władzy federalnej oraz wszystkich 50 stanów, 5 terytoriów zamorskich i dystryktu Kolumbii. Łącznie to ponad 200 listów, dokumentów i artefaktów. Stan Utah włożył do kapsuły modlitewnik Waszyngtona, Maine kość zagrożonego wygnięciem baleńca biskajskiego. Arizona umieściła stalową monetę, na której technologią nanograwerunku umieszczono pełne teksty Deklaracji Niepodległości i Konstytucji USA. Kalifornia dołączyła monetę z wizerunkiem Steve'a Jobsa oraz wygenerowaną przez chatbota AI prognozę tego, jak stan będzie wyglądał za 250 lat. Do 13 stopni w nocy w regionie. Nad ranem zacznie padać i przelotny deszcz pojawiać się będzie przez całą niedzielę, choć możliwe też rozpogodzenie. Na termometrach zobaczymy do 21 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Determinacja Amerykanów ma decydujące znaczenie. Władimir Zełenski do Donalda Trumpa w sprawie wojny na Ukrainie. Społecznicy chcą wstrzymania wycinki drzew w Alejach na trasie przez Jeziorany i do Miłakowa na Warmii i Mazurach. W Białowieży świętowane jest kupale, czyli tradycyjna noc kupały. Istnieje realna szansa na zakończenie tej wojny, a determinacja Stanów Zjednoczonych ma w tej kwestii decydujące znaczenie, napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po telefonicznej rozmowie z Donaldem Trumpem. Dodał, że będą kontynuować te rozmowy podczas szczytu NATO w Ankarze. Ukraiński przywódca złożył też życzenia Amerykanom z okazji Dnia Niepodległości. Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym za wszelką otrzymaną pomoc od rakiet Javelin i systemów Patriot po wsparcie polityczne i głęboko cenimy to, że Ameryka stoi po naszej stronie w obronie naszej niepodległości. Tak napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Dzień Niepodległości po raz 250 obchodzony jest dziś w Stanach Zjednoczonych. To za oceanem najważniejsze państwowe święto w tym roku o wyjątkowym historycznym wymiarze. Kojarzone jest przede wszystkim z ulicznymi paradami czy wieczornym pokazem sztucznych ogni. Jedną z najważniejszych tradycji jest wspólne grillowanie.
5: Pomimo święta wiele sklepów jest otwartych. Amerykanie robią więc ostatnie zakupy przed dzisiejszym grillowaniem. Przygotowujemy tradycyjne barbecue, aby w taki sposób spędzić czas z rodziną. Dla mnie grillowanie, choć oczywiście będziemy to robić, wcale nie jest najważniejsze. Istotne jest to, że w tym czasie zbierze się cała rodzina. Będziemy delektować się świętem i pokazywać nasz patriotyzm, mówią rozmówcy Polskiego Radia pod jednym z supermarketów w Miami. Na amerykańskim grillu najpopularniejsze będą dzisiaj hot dogi. Według szacunków zostanie w sumie przyrządzonych 150 milionów sztuk tradycyjnej bułki z parówką. Tutejsze media alarmują, że inflacja sprawiła, że grillowanie podczas tegorocznego Dnia Niepodległości jest dużo droższe niż 12 miesięcy temu. Sama wołowina, której używa się do mielonych kotletów do hamburgerów, zdrożała o 12%. W tym roku Amerykanie na historyczny Dzień Niepodległości wydadzą 22 miliardy dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Warmińsko-mazurscy społecznicy chcą wstrzymania planowanej wycinki drzew w historycznej alei na trasie od Reszla przez Jeziorany i Dobre Miasto do Miłakowa. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaproponował wycinkę, tłumacząc to koniecznością poprawy bezpieczeństwa kierowców. Sprawa została skierowana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która odrzuciła pierwsze dwa wnioski o wycinkę. Teraz głos zabrało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
6: W oficjalnym stanowisku Ministerstwo Klimatu i Środowiska uznało, że przydrożne aleje na Warmii i Mazurach mają bardzo duże znaczenie zarówno klimatyczne, jak i militarne. Resort w oświadczeniu zamieszczonym na swoich stronach wprost nazywa drzewa przy drogach inwestycją w bezpieczeństwo nie tylko klimatyczne czy wodne, ale też obronne. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdza, że gęste zadrzewienia utrudniają m.in. rozpoznanie terenu z powietrza przez drony. W opublikowanym oświadczeniu Resort Klimatu i Środowiska podkreśla, że bezpieczeństwo kierowców i ochrona przyrody nie muszą się wykluczać. Zamiast wycinać wiekowe drzewa, drogowcy powinni stosować bariery ochronne i skutecznie egzekwować ograniczenia prędkości. Ochrona alei może też wpisywać się w szerszy projekt o nazwie Zielona Tarcza Wschód, na który Resort Klimatu przeznaczy aż 450 milionów złotych. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn.
4: Uliczny korowód, koncerty artystów z Polski i Łotwy i puszczanie wianków na rzece. W Białowieży świętowana jest Kupale, czyli tradycyjna noc Kupały. To odpowiednik nocy świętojańskiej i ma związek z czasem letniego przesilenia. Związane jest z kultem sił przyrody, przede wszystkim ognia i wody, ale także świętem miłości.
7: Taka coroczna, fajna tradycja tutaj w Białowieży. Zawsze Kupała się kojarzy z wiankami i puszczaniem do wody.
8: To tak zwana noc świętojańska, czas szukania kwiatu paproci.
9: Podtrzymujemy tradycję, śpiewamy, dziewczynki wiją sobie wianki na głowę, puszczają chłopcy, starają się złapać. Świetna zabawa, można posłuchać koncertów, wspaniałe święto.
10: Przyjeżdżam tutaj od 10 lat, uwielbiam muzykę folkową, białoruskie zespoły. Mam takie wrażenie, że jak kiedyś nie przyjadę, to skasują festiwal, więc staram się być co roku. Uwielbiam Podlasie, uwielbiam Białowieżę. To jest moje szczęśliwe miejsce. Przyjechałem z Warszawy, jestem szczęśliwy, że mogę tu być.
11: Tradycja, jest to nasza też podtrzymywanie takiej więzi ze społecznością. Bardzo cieszymy się, jeżeli możemy uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu.
4: Kupale to jedna z najstarszych imprez w regionie, która co roku przyciąga do Białowieży tłumy turystów. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: O sporcie Krzysztof Łoniewski.
12: Francuzi, najpewniej najpoważniejsi na tę chwilę kandydaci do Mistrzostwa Świata, właśnie zaczynają mecz 1/8 finału z Paragwajem, rundę wcześniej lepszym sensacyjnie od Niemców. pierwszym ćwierćfinalistą mundialu zostało zgodnie z planem Maroko. 3-0 wypunktowało w Houston Kanadę. Aleksandra Iala wypunktowała tymczasem Igę Świątek. 21-letnia Filipinka wygrała w trzeciej rundzie Wimbledonu 7-6 i 6-2, potwierdzając coraz głębszy kryzys naszej najlepszej tenisistki. Świątek po meczu żałowała straconych szans w tiebreaku pierwszego seta. Świątek broniła w Londynie tytułu, to oznacza, że straci wiele punktów i spadnie w rankingu WTA. Londyn zamieniamy na Kraków, tenis na wspinaczkę sportową. Za nami ostatni w karierze występ w Pucharze Świata mistrzyni olimpijskiej Aleksandry Mirosław. Dotarła do czteroosobowego finału, tu zaliczyła falstart i zakończyła zawody na czwartym miejscu. Druga była Natalia Kałucka, zwyciężyła Indonezyjka Desak Maderita. Kibice kolarstwa żyją z kolei od dziś Tour de France. Wielką pętlę rozpoczęła drużynowa jazda na czas, zakończona zwycięstwem grupy Visma Lease Bike. W związku z tym liderem klasyfikacji generalnej został Duńczyk Jonas Vingegaard. Drugi z 8-sekundową stratą jest Włoch Filippo Ganna, trzeci z 12-sekundową broniący tytułu Słoweniec Tadej Pogacar.
4: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i miejscami burze. 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, 21 w centrum, do 23 na południu i na zachodzie.
13: Autopromocja.

0: Jest 22. Pierwsze konsultacje społeczne dotyczące objęcia ochroną UNESCO języka śląskiego odbyły się w Rybniku. Znamy już daty kolejnych. Polska oczekuje, że to Ukraina wykona pierwszy krok w celu normalizacji relacji między naszymi krajami, mówi premier Donald Tusk. W Filadelfii na 250 lat zakopano kapsułę czasu. Dziś święto narodowe Stanów Zjednoczonych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Pierwsze konsultacje społeczne dotyczące języka śląskiego odbyły się w Rybniku, w Bibliotece Miejskiej. Jak przypomina europoseł Łukasz Kochut, pomysłodawca projektu, chodzi o wpisanie śląskiej godki na listę UNESCO.
2: Pojawił się pomysł, żeby wpisać język śląski jako nośnik kultury na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Najpierw będzie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ten nasz wniosek oceniany, a później chcemy docelowo wpisać język śląski na listę dziedzictwa UNESCO. Będą się toczyły szerokie konsultacje społeczne, będziemy spotykać się z wszystkimi możliwymi stowarzyszeniami, które będą chciały się włączyć, z wszystkimi możliwymi osobami, które godają po śląsku.
0: Łukasz Kochut podziękował osobom, które przyszły na spotkanie w Rybniku i zapowiedział w mediach społecznościowych, że kolejne konsultacje odbędą się po wakacjach 5 września w Rudzie Śląskiej, 3 października w Radzionkowie. Miejsca obsługi podróżnych pojawią się na trasie S1 w południowej części województwa śląskiego. Dwie firmy są zainteresowane zaprojektowaniem tego typu obiektów na odcinku Węgierska Górka-Żywiec. Obecnie trwa analiza złożonych ofert, mówi Marcin Twardysko z Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Wybrany wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową i uzyska wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, które pozwolą na realizację inwestycji. Nowe obiekty będą wyposażone m.in. w parkingi dla samochodów osobowych, ciężarowych i autokarów, miejsca ładowania pojazdów elektrycznych, toalety i prysznice. Powstaną także strefy wypoczynku z wiatami, ławkami i placami zabaw dla dzieci oraz infrastruktura przeznaczona dla kierowców ciężarówek.
0: W tym stanowiska do kontroli pojazdów i rampy do śnieżania naczep. Budowa tak zwanych mopów planowana jest na lata 2029-30.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Polska oczekuje, że to Ukraina wykona pierwszy krok w celu normalizacji relacji między naszymi krajami, mówi premier Donald Tusk. Wskazał, że strona polska chciałaby usłyszeć wyraźny sygnał, że Kijów jest gotów naprawić relacje z Warszawą. Premier poinformował również, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy, który wyraził gotowość rozmowy na ten temat. Wczoraj odbyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Andrzej Sibicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Wzajemnemu dialogowi mają patronować przywódcy duchowi Polski i Ukrainy. W miejscu narodzin amerykańskiej niepodległości w Filadelfii zakopano kapsułę czasu, która ma zostać odkopana za kolejnych 250 lat. Ceremonia była częścią oficjalnych obchodów 250-lecia amerykańskiej niepodległości i realizacją zapisu ustawy kongresu. W środku specjalnie wykonanego cylindra, opracowanego przez specjalistów z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii, znalazły się przedmioty od 3 gałęzi władzy federalnej oraz wszystkich 50 stanów, 5 terytoriów zamorskich i dystryktu Kolumbii. Łącznie to ponad 200 listów, dokumentów i artefaktów. Stan Utah włożył do kapsuły modlitewnik Waszyngtona, Maine kość zagrożonego wygnięciem baleńca biskajskiego. Arizona umieściła stalową monetę, na której technologią nanograwerunku umieszczono pełne teksty Deklaracji Niepodległości i Konstytucji USA. Kalifornia dołączyła monetę z wizerunkiem Steve'a Jobsa oraz wygenerowaną przez chatbota AI prognozę tego, jak stan będzie wyglądał za 250 lat. Do 13 stopni w nocy w regionie. Nad ranem zacznie padać i przelotny deszcz pojawiać się będzie przez całą niedzielę, choć możliwe też rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy do 21 stopni.
4: Dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Relacje polsko-ukraińskie potrzebują dialogu, ale to Kijów musi wykonać kolejne kroki w sprawach historycznych. Zgodnie przyznają premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas spotkania szefów dyplomacji Polski i Ukrainy Andrzej Sibicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem dyplomacji i historyków.
5: Po wczorajszych rozmowach ministrów Sikorskiego i Sybichy strona ukraińska zaproponowała rozpoczęcie wspólnych konsultacji. Premier Donald Tusk oczekuje teraz, że za deklaracjami pójdą konkretne działania.
6: Odebrałem także kilka sygnałów bezpośrednio. Między innymi były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością.
5: Jednym z powodów ostatniego kryzysu była decyzja o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że przyjaźń wymaga również szacunku dla polskiej pamięci historycznej.
7: Między przyjaciółmi nie powinno być tak, że stawia się na piedestale tych bohaterów, te osoby, które dla innych stanowią źródło wielkiego cierpienia. To jest po prostu nie w porządku.
5: Rozmowy między Warszawą i Kijowem mają być kontynuowane. Ich kolejnym etapem mają być konsultacje z udziałem dyplomatów i historyków obu państw. Jan Olencki, Polskie Radio.
4: $100 miliardów do 2030 roku trafi do sieci dostarczających energię elektryczną. Zapowiedział to minister energii Miłosz Motyka razem z premierem Donaldem Tuskiem złożył wizytę na farmie fotowoltaicznej w wielkopolskim Kleczewie.
8: Na 140 hektarach postawiono 500 000 paneli fotowoltaicznych. Wyprodukowana w ten sposób energia wystarczy na wypełnienie zapotrzebowania dla 100 tysięcy domów. Premier Donald Tusk podkreślił, że warto inwestować w czystą energię.
6: One są i relatywnie tanie, no i przede wszystkim pozwalają nam wypełniać te zobowiązania wobec przyszłych pokoleń przede wszystkim.
8: Farma Kleczew Solar and Wind to jedna z największych instalacji OZE w Europie Środkowo-Wschodniej. Oraz największa farma fotowoltaiczna Orlenu. Podczas wizyty minister energii Miłosz Motyka powiedział, że takie inwestycje zapewnią przedsiębiorcom tani prąd, na który czekali.
9: 60-90% udziału polskich firm w takich projektach buduje polską gospodarkę.
8: Łączna moc farmy w Kleczewie wynosi prawie 270 MW. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: Planując zagraniczne wakacje, warto zapoznać się z przepisami celnymi. Przypominają służby, resort finansów opublikował poradnik turystyczny 2026. Przypomina o najważniejszych zasadach obowiązujących osoby przekraczające granice Polski, takich jak niezbędne dokumenty, zasady kontroli granicznej czy limity przewozów towarów. Wielu turystów nieświadomie łamie prawo, zabierając do Polski muszle, fragmenty rafy koralowej czy szczepki roślin do zasadzenia. Takie działanie jest nielegalne, przypomina Ewa Markowicz z Izby Administracji Skarbowej.
10: Jeżeli zwiedzają różnego rodzaju parki krajobrazowe, to są tam gatunki roślin, które są egzotyczne, które są pokazane do oglądania, a nie do tego, żeby tą szczepkę przysłowiową sobie urwać. A druga rzecz to są właśnie różnego rodzaju muszle i wyroby ze skór, na przykład krokodyla. To są takie najczęstsze rzeczy.
4: Tegoroczny poradnik turystyczny jest dostępny na stronie Krajowej Administracji Skarbowej oraz na portalu granica.gov.pl.
11: To są aktualności jedynki.
4: Setki tysięcy osób przybyły do centrum Teheranu, by w kompleksie modlitewnym pożegnać najwyższego przywódcę Iranu zabitego 28 lutego. Uroczystości potrwają prawie tydzień, może wziąć w nich udział łącznie nawet 20 milionów osób. Wczoraj pomimo upału ludzi nie brakowało.
12: Na placu, na którym wystawiona jest trumna z ciałem Ajatollaha Alego Chameneiego, jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tłum widać również na sąsiednich ulicach. Z głośników płynie żałobna muzyka szyicka. Wolontariusze rozdają zimną wodę i kawałki arbuzów. Cienia nie ma prawie w ogóle, dlatego najtłoczniej jest tam, gdzie wielkie dmuchawy emitują mgiełkę. Jestem tu, by okazać miłość. Miłość do naszego drogiego, najwyższego przywódcy. On był całym moim życiem. Mówi trzymający duży portret Ajatollaha mężczyzna, który przyjechał na to pożegnanie z Lorestanu, oddalonego o 6 godzin jazdy. Melika Salimi, 20-parolatka z Zandżanu, jest tu z koleżankami. Chcemy pokazać, że krew przelana za nasz kraj nie poszła na marne. Jesteśmy tu z tęsknoty i z miłości. Czuwanie przy trumnach Ajatollaha i zabitych członków jego rodziny trwa do północy w poniedziałek. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
4: A na koniec przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Na stadionie w Filadelfii trwa mecz 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata Francji z Paragwajem. Do przerwy bez bramek. Wieczorem awans do ćwierćfinału zapewniło sobie Maroko pewną wygraną 3-0 nad Kanadą. A dziś o 22:00 pierwszy gwizdek sędziego w starciu Brazylii z Norwegią. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
4: W nocy miejscami opady deszczu, a na wybrzeżu burze. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni, chłodniej tylko do 8 stopni na Podkarpaciu. W ciągu dnia przelotne opady deszczu i burze, a na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, około 21 w centrum, do 23 na południu i zachodzie.
11: Jedynka. Polskie Radio.
4: 10 minut po północy na zegarach. Dziś niedziela, 5 lipca i 186 dzień roku. Wschód słońca o 4.20, zachód o 20.59. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 126 lat temu uruchomione zostało obserwatorium na Śnieżce. Trzykondygnacyjny budynek, w którym mieściła się ta placówka, został rozebrany w